0: Naj se nov dan začne z glasbo in dobro voljo. V frajersko jutro. Vsak delovnik samo na Frajer Radio.
1: Ali po, ako kaj znamo.